0: Tole so bili U2 in Silencio, čist radijska premiera na Rock Radio.
1: Samo jutranji izmeni.
2: Vsi radi rokamo. Mogoče res ne celo noč, ker zjutraj zna to biti problem. Ampak ne z nami. Rock Radio, čisti rock.

Bi radi slišali dober rok in ne veste kje? Rock Radio. Čisti rock.